0: Ukozi FM. Sivisela wonke amazwe azodlala kwindebe yomhlaba yeFIFA 2026 impumelelo. Nawe mlaleli ungaphuthelwa lemidlalo uKhosi FM.
1: Elumuntu obekufanele khishe emosha.
0: Lezinye iziteshi ze SABC.